Jedźmy. Zagórami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Szykują się ostre cięcia w zarobkach lekarzy. To główne założenie nowej reformy ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
2: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
1: Rząd chce m.in. zakazać łączenia pracy w szpitalu z prywatną praktyką. Pojawi się też obowiązkowa ewidencja czasu pracy medyków. Wichury na północy Polski przybierają na sile. Najgorsze uderzenie wiatru dopiero przed nami. Alert RCB dotarł do mieszkańców 15 powiatów. Żywioł już wymusił ewakuację obozów harcerskich. Wstrzymano też kursy promów do Szwecji. A zagraniczni studenci omijają polskie uczelnie. W ciągu roku ich liczba spadła o 7 tysięcy. To efekt nowych rygorystycznych przepisów wizowych.

Zdecydowanie pochmurny dzień czeka nas dzisiaj w całym kraju. Przejaśnień będzie jak na lekarstwo, a do tego możliwe będą przelotne opady deszczu, przede wszystkim we wschodniej i centralnej części kraju. Temperatura też nie rozpieszcza. Mamy teraz około 10 stopni w Olsztynie, 13 w Warszawie i maksymalnie 17 w Tarnowie, a w ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie kraju i zobaczymy tam 22 stopnie na termometrach.

nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na ósmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Nocna prohibicja w całym Poznaniu? Tego chce ponad 80% mieszkańców. Zakończyły się miejskie konsultacje w tej sprawie. Takie rozwiązanie sprawdziło się już na 5 osiedlach, mówi miejski radny Przemysław Plewiński.
1: Chodziło o zlikwidowanie takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu czy na Jeżycach.
0: Decyzja radnych w tej sprawie możliwa tuż po wakacjach. Prokuratura oskarżyła mieszkańca Krakowa o znęcanie się nad 148 wężami, które przechowywał w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei angielscy lekarze chcą nagradzać mieszkańców za codzienne spacery. Wystarczy 20 minut szybkiego marszu dziennie. Sprzęt policzy kroki, a pacjenci dostaną zniżki i vouchery do sklepów. To sposób na walkę z otyłością, która kosztuje państwo miliard funtów rocznie.
2: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w pobliżu Gdyni. Na węźle na łuku drogi pojazd osobowy uderzył w bariery i zawisł. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Zastoje widać też na S8 koło Warszawy. Najdłużej jedzie się za markami w kierunku Ożarowa. Tam nie było wypadku, to po prostu godziny szczytu. Nieznacznie cieplej robi się w całym kraju, ale naprawdę bez szału. Mamy teraz około 10 stopni na Warmii i Mazurach, 14 na Pomorzu, 13 w centrum i 15 na południu. Maksymalnie można spodziewać się 22 na zachodzie. Szczęśliwcy w pozostałych rejonach maksy 20 stopni. Gdzieniegdzie od czasu do czasu pojawią się niewielkie przejaśnienia, ale dominują chmury, no i cały czas trzeba liczyć się z przelotnymi opadami.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plaki.

0: To są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Uważajcie na fałszywe SMS-y o dopłatach do paczek. Oszuści sprytnie wykorzystują nowe przepisy celne. Wysyłają wiadomości z linkiem do rzekomej opłaty, a kliknięcie grozi utratą pieniędzy i dostępu do konta. A uważać trzeba nie tylko na cyberprzestępców, ale też na organizatorów letnich imprez. Ruszył sezon festiwalowy. Brak głównej gwiazdy albo podwójne sprzedane miejsce? W takich sytuacjach mamy pełne prawo do reklamacji.
1: Jeżeli zakupujemy bilet w bileterii, taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa, swoje dane kontaktowe.
0: Przypomina rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, Ariadna Wałęga. A skoro mowa o wielkich gwiazdach, to jedna, choć miniaturowa, pojawiła się w warszawskim zoo. Na świat przyszedł tam jeden z najmniejszych jeleni świata. To samiczka pudu południowego.
2: Na DK62 na odcinku Siemiatycze-Drohiczyn doszło do wypadku i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Na S17 nie lepiej. Koło Osiny w Lubelskim na czas wyciągania pojazdu ciężarowego, który wypadł z jezdni do przydrożnego rowu, wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Na S6 z kolei w Pomorskiem samochód najechał na bariery. Zdecydowanie nie będzie to najgorętszy dzień tych wakacji. Mamy teraz od 10 do 16 stopni maksymalnie. Najcieplej jest w Krakowie, Katowicach czy Wrocławiu, a Rześko cały czas jest na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Maksymalnie dzisiaj można spodziewać się 22 stopni, ale tylko na zachodzie kraju. A i tak umówmy się, nie jest to jakaś wyjątkowo imponująca temperatura. Do tego cały czas dominują chmury.

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alerty wydano dla części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Piotr Błaszczyk z RCB.
2: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu.
1: Niebezpiecznie ma być co najmniej do późnego popołudnia. Póki co mocno wieje, ale wielkimi krokami zbliżają się do nas kolejne upały. Na fale gorąca już przygotowuje się krakowski Wawel. Temperatura i wilgoć szkodzą zabytkom, dlatego część komnat prewencyjnie zamknięto dla turystów. Nie zwiedzimy m.in. Kurzej Stopki i gabinetu włoskiego. Gorąca atmosfera panuje dziś z kolei wśród maturzystów. Uczniowie poznali już swoje wyniki. CKE opublikowała dane dla ponad 340 tysięcy osób.
3: Utrudnienia mamy teraz na S6. Koło Gdyni doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Do wypadku doszło też na DK80C1C koło Orzeszowa na Śląsku. Samochód osobowy wpadł tam do rowu. Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku miejscowości Żory. No na upały dzisiaj w całym kraju nie ma absolutnie co liczyć. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam w kulminacyjnym momencie możemy spodziewać się 22 stopni, ale umówmy się, mało wakacyjny jest to klimat. Poza tym w centrum, w Łodzi czy w Warszawie będzie 18-19 stopni, na Pomorzu 18, w Warmińsko-Mazurskiem maksymalnie 16 stopni, Podlasie bije z kolei rekord, tam 13 stopni i możliwe burze.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. Lekarze milionerzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
1: NFZ na szpital w Mogilnie nałożył karę ponad 2 600 000 zł. Tymczasem w związku z aferą z gigantycznymi zarobkami lekarzy, że premier nakazał opracowanie na prawo ochrony zdrowia. Dziś mamy poznać propozycje zmian. A pół roku po zmianach, czyli po wprowadzeniu strefy czystego transportu w Krakowie, miasto zarobiło 17 milionów złotych. Opłata dotyczy aut spoza Krakowa, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Pieniądze są na funkcjonowanie strefy, a w przyszłości mają wspierać walkę gmin ościennych o czyste powietrze.
3: Pochmurna aura cały czas utrzymuje się w całym kraju. Przejaśnień będzie jak na lekarstwo, a do tego cały czas możliwe są przelotne opady deszczu. Na Podlasiu prognozowane są też burze. Temperatury nie rozpieszczają, najcieplej będzie na zachodzie 22 stopnie, w centrum bliżej 20, a na Warmii i Mazurach raptem 17. Wygląda na to, że trochę cieplej zacznie się robić dopiero w weekend, ma być wtedy...

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk. Zapraszam. 15 obozów harcerskich ewakuowanych to przez wichury w Pomorskiem, gdzie wiatr w porywach może rozpędzić się nawet do 120 km na godzinę. Oprócz województw pomorskiego i zachodniopomorskiego ostrzeżenia są też dla Warmii i Mazur. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
1: Mocniej wieje także na Podlasiu, północy Mazowsza i w części Lubelszczyzny. A służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Trasa była zablokowana z powodu drzewa powalonego na sieć trakcyjną. Tegoroczna matura, podobna do ubiegłorocznej, zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ci, którzy mieli mniej szczęścia, mają poprawkę w sierpniu.
3: Pogoda w całym kraju zdecydowanie nie rozpieszcza. Najcieplej będzie na zachodzie i zobaczymy tam 22 stopnie na termometrach, więc bez szału. W centrum 20, na Pomorzu, Warmii i Mazurach 17, Podlasie z kolei bije rekord, tam 13 stopni i możliwe burze. Do końca tygodnia prognozy wyglądają bardzo podobnie, ale jest szansa, że w weekend zrobi się trochę cieplej, więc trzymajmy kciuki. Słońca też ma być trochę.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Mierzeja Wiślana to w tej chwili najbardziej dotknięte przez silny wiatr miejsce na wybrzeżu. Niż ochrzczony imieniem Bernadette wywołał potężny sztorm na Bałtyku. W wielu miejscach nie ma prądu. Na plaży w Kątach Rybackich trwa walka o ocalenie przed zalaniem lokali i sklepików tuż przy plaży.
2: Już towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę.
1: Służby apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność, a ratownicy zawracają z plaży tych z ułańską fantazją i z parawanami. Przez wichury na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskiem ewakuowane są obozy harcerskie. Silniejszy wiatr jest także na Podlasiu, północy Mazowsza i w części Lubelszczyzny. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale nie przez budowę nowych bloków, tylko zakup gotowych lokali od mieszkańców i deweloperów. Celuje w te do 50 m2. Ma na to 10 milionów złotych.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.
2: Hey, it's Paul. Good fucking luck. You're on your own.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rządowy pakiet paliwowy może wrócić. Rząd tego nie wyklucza, jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie zaostrzy się. Zaostrza się za to walka na Mierzei Wiślanej, by ocalić przed szalejącym na Bałtyku sztormem stojące na plaży drewniane budynki. Najgorzej jest w Krynicy Morskiej.
2: Ratujemy wszystko, co możemy, nie?
3: Worki cały czas kładziemy, jest półtora metrowa ściana, też nie ma już jej. Woda cały czas ją zabiera.
1: Ratownicy na plaży zawracają każdego, kto chciałby wejść chociaż na krok do morza. Przy tak wysokich falach to niebezpieczne. Poprawiła się natomiast pogoda w Gdańsku i otwarto górny pokład MOLO w Brzeźnie. Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzyła internetową stronę z wynikami tegorocznych matur. Już wiadomo, jak każdemu poszło.
4: Spodziewałam się takich wyników.
5: Generalnie jestem zadowolony.
1: Tegoroczną maturę zdało ponad 81% abiturientów.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: FM. To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Będą zmiany w ochronie zdrowia. To odpowiedź na ostatnie afery w placówkach medycznych. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić maksymalne stawki zarobków dla lekarzy, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę.
0: Mają być też kontrole w szpitalach. Bardzo mocno wieje nad morzem i dlatego ewakuowano już 15 obozów harcerskich. Do tej pory strażacy odnotowali 25 wezwań. Niebezpiecznie może zrobić się też przy okazji meczu Francja-Monako na Mundialu, dlatego władze w Paryżu wprowadzają środki bezpieczeństwa. Jutro niektóre stacje metra będą zamknięte, no i jest też zakaz sprzedaży fajerwerków.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangs.

0: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na początek coś dla kierowców. Za benzynę i autogaz najmniej zapłacicie w województwie warmińsko-mazurskim, a za diesla w województwie świętokrzyskim. A pod Poznaniem wybuchła afera truskawkowa, bo ktoś w Luboniu niszczył stoisko z tymi owocami. Niewykluczone, że była to konkurencja, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
1: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
0: Mężczyzna nie przyznaje się do winy. No i jeszcze mrożąca krew w żyłach historia z Chin. Tam tornado wyssało człowieka z mieszkania na 12 piętrze. Wichura wyrwała okno i porwała go.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.

0: to są newsy na 18:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Donald Trump zrywa rozejm z Iranem. W nocy amerykańskie wojsko przeprowadziło serię uderzeń na Iran, mówi prezydent USA Donald Trump.
1: Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. To szumowiny, to są chorzy ludzie, okrutni, brutalni i skłonni do przemocy. Gdyby mieli broń nuklearną, użyliby jej.
0: I dlatego polski rząd nie wyklucza powrotu do programu ceny paliw niżej. Trzy obozy harcerskie ewakuowano w województwie warmińsko-mazurskim. Powodem silny wiatr. W regionie przybywa interwencji strażaków. I jeszcze wątpliwy sposób na biznes. Amerykańskie linie lotnicze United Airlines i Delta sprzedawały w samolotach miejsca przy oknie. No tylko, że okien tam nie było. Bilety oczywiście były droższe. Sprawa trafiła do sądu.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Pop that, pop that, pop that. Disco. X on

Studio wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była.

kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś. Zostawię

zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bass.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012, bo